ungalaleli ukukholwa mntanami noma sekukhona izinto oyizwayo ezikudiscourageayo. Kodwa kungapheli ukukholwa, qhubeka. Qhubeka mkholwe, mlinde. Thandaza, mbize, memeza. Uthi Inkosi ngingapha. Noma kwenzanga ngombezo kwenza ngoJuni. Yakholwa ilokho.